O sladká, slobodo, olieba, odvága, o sladká, slobodo, olieba, odvága, o sladká, slobodo. Grazie.